0: zna biti tudi zelo razposajena. A kot je zapisal The Guardian, njene nekonvencionalne melodije, gosto plastena instrumentacija in besedila raziskujejo najtemnejšo plat človeškega bivanja.
1: Trupa, to taki zespół, który raczej eksploatuje ciemne, błotne, smutne tereny rzeczywistości. Moim zdaniem wpływ ma na to miasto Gdańsk, w którym mieszkamy. To jest miasto, w którym wybuchła II wojna światowa, ale też miasto, w którym urodził się ruch Solidarność Robotniczy, który zniszczył system komunistyczny w Europie lat 80.
0: Trupa je bend, ki raziskuje predvsem temne, blatne, žalostne terene resničnosti. Po mojem mnenju ima na to vpliv Gdansk, v katerem živimo. To je mesto, v katerem je izbruhnila druga svetovna vojna, pa tudi mesto, v katerem se je rodilo delavsko gibanje Solidarnost, ki je uničilo komunistični sistem v Evropi 80-ih let. No more!

0: Poslušamo mini album skupine Trupa Trupa Mourners. O delovanju skupine mi je Grzegorz Kwiatkowski povedal tole.
1: Po pierwsze, to jest zespół, który ma w pełni strukturę demokratyczną i wszystkie rzeczy są przegłosowywane, ustalane i nie ma takiego prawdziwego lidera i frontmana. A to wiąże się z tym, że każdy ma inną wizję muzyki, inne zapatrywanie na muzykę i na świat. I to jest bardzo ważne w tym zespole, ponieważ cała magia zespołu Trupa Trupa polega na tym, że mamy trzy różne wizje, które próbują się skompromisować. Także dzieje się dużo rzeczy, ale one właśnie są efektem różnych osobowości. Ja jestem pisarzem, pracuję na Uniwersytecie Yale i na Oksfordzie. Moi przyjaciele

0: Mój przyjaciel Tomek Pawełczuk jest perkusistą, ale jest też grafikiem, świetnym grafikiem. Wojtek Juchniewicz jest basista, jest świetnym malarzem, nauczycielem. Robimy naprawdę różne rzeczy i to wszystko wpływa na naszą muzykę. Kiedyś myśleliśmy, że ten kompromis to jest takie pójście na coś niechcianego, a finalnie naszym zdaniem najciekawsze rzeczy, które robimy, wychodzą z tych kompromisów i są efektem tych kompromisów.
1: To je bend, ki ima povsem demokratično strukturo. O vsem se glasuje, dogovarja, ni pravega liderja in frontmana. To je povezano s tem, da ima vsak drugo vizijo glasbe, drugačen pogled na glasbo in na svet. To je zelo pomembno, saj vsa magija skupine Trupa Trupa temelji na tem, da imamo tri različne vizije, ki poskušajo najti kompromis. Dogaja se torej veliko stvari, a so efekt različnih osebnosti. Jaz sem pisatelj, delam na univerzi Yale v Oxfordu. Moj prijatelj Tomek Pavelčuk je bobnar, pa tudi grafik, odličen grafik. Vojtek Juhnjevič, basist, je odličen slikar, učitelj. Delamo res različne stvari in to vse vpliva na našo glasbo. Nekoč smo mislili, da je kompromis pot v nekaj neželenega. V finalu pa najzanimivejše reči, ki jih delamo, po našem mnenju izhajajo prav iz teh kompromisov in so rezultat teh kompromisov. V rock glasbi se je zgodilo ogromno različnih stvari. Težko je narediti kaj malo ponovljivega. Predzadnja skladba epke Mourners je Backwards Water.

0: V današnjem roku s Poljaki poslušamo muziko, ki jo v svojih radijskih oddajah vrtita med drugim tudi Iggy Pop in Henry Rollins, ki sta skupino Trupa Trupa in še posebej tole njeno epko večkrat javno pohvalila kot eno izmed najboljših godb našega aktualnega časa.
1: I w muzyce rockowej było mnóstwo różnych rzeczy, trudno zrobić rzeczy mało powtarzalne. Nie o to chodzi, że powiem teraz, że robimy rzeczy niesłychanie oryginalne, ale w tej muzyce bardzo istotny jest błąd, pomyłka i łączenie różnych rzeczy, które nie powinny być łączone. Wydaje mi się, że dobrym przykładem jest epka Mourners i piosenka tytułowa Mourners, która jest pełna krzyku, energii i takiego rockowego impetu, a jednocześnie brzmi jak bossa nova.
0: Ne gre za to, da bi, če rečem tako, radi delali neverjetno originalne stvari, ampak v tej muziki je zelo pomembna napaka. Napaka in povezovanje različnih reči, ki naj ne bi bile povezljive. Mislim, da je dober primer epka Mourners in njena naslovna skladba, ki je polna krika in energije in takega rokerskega zagona, hkrati pa zveni kot bosanova. Najžalujoči pridejo, najžalujoči odidejo.

0: Današnji rock s Poljaki in album B-flat A skupine Trupa Trupa sta tik pred iztekom. Ostala nam je le še albumova zadnja, naslovna skladba. V njej, oziroma njeni glasbeni strukturi, pa je verjetno skrit tudi ključ do razumevanja naslova. B-flat A menda pomeni kar tonski, no, poltonski, prehod med znižanim H-jem, B-flat, in A-jem, ki ga v tej skladbi ponavlja basist. Interpreti pa v tem ponavljajočem se glasbenem motivu prepoznavajo zvočno podkrepitev razpoloženja, ki preveva skladbo in album, torej utrujenost od nenehnega boja proti zlu, pa hkrati verjetno tudi trmasto vztrajanje v njem. Tak odnos do sveta in svoje misije v njem verjetno velja za bend Trupa Trupa tudi danes. Pa naj Gžegoš Kvjatkovski čisto za konec pove, kaj fantje trenutno počnejo.
1: Takže Trupa Trupa jeździ po świecie, gra koncerty na całym świecie, ale też nie w jakimś intensywności zabójczej, ponieważ robimy bardzo różne rzeczy. Nagrywamy również muzykę do filmów, na przykład do filmu Agnieszki Holland, do ostatniego filmu o Francukawce. W tym momencie skończyliśmy pracę nad nowym albumem Nikolaunej. Właśnie robi prace mikserskie. Jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, którymi się zajmujemy. Wydamy też za chwilę kasetę eksperymentalną i taką kooperację z kalifornijskim zespołem Żużużu.
0: Trupa Trupa potuje po svetu, koncertira po celem svetu, a spet ne v kakšni vratolomni intenzivnosti. Sej počnemo zelo različne stvari. Snemamo tudi glasbo za filme, na primer za filme Agnieszke Holland, tudi za njen zadnji film o Francu Kafki. Pa pravkar smo končali delo na novem albumu. Nick Luni zdaj dela miks. Je zelo, zelo veliko stvari, s katerimi se ukvarjamo. Zelo kmalo bomo izdali tudi eksperimentalno kaseto in sodelujemo s kalifornijskim bendom Žužužu. Andrej Šurla, se poslavljam s spodbudo, da če skupino Trupa Trupa zasledite na kakem koncertnem plakatu, prav dolgo ne razmišljate. V živo so fantje menda prepričljivi vsaj tako kot na studijskih izdelkih, kakršna sta mini album Mourners in album B-flat A, ki sta napolnila današnji rock s Poljaki. Lahko noč.